0: A Sampa FM.
1: Ɛwɔde Nyankopɔn a ɔyɛ nkwa na wɔma nkwa no ɔma wo ne wo ma ne wasefoɔ nkwa.